Napadnie wieczór, Bóg przyzwonił, dzwona dzwonila. Pred cerkwą svetok, blaža ty si, dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je nebi neka pahulja valjda smočila.